0: orizont.
1: Nie ma zmanu, jest dobrze, że
0: we give you all the glory.
2: Glory. Praise God.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Praise God.